Jo, Mirja, fajno, tak, dosyć i karkucine bardzo stało. To jest, nie wiem, tylko jeden, to drugi, skupmo, to jest cool.